0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Bez sex, but ego. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego.